not make sure, eh? Eh, ugate uya kwi FIFA break nabafana ebebe kwi pick ukhuluma lapha ke ngo Mfokazulu but wangabafaka lapha kwi game ebandeke ngalolu hlobo umfokambatha utalente ubuya kwi limbo uzoqala ngaye. Hey, lo mfana lo ogijima 10 subani masilela yemuhle kakhulu afana.